trekking, Shinjuku. Senki raku, rokuji. Ishikuchi ni chika hiroba ga dekimashita. Gakusei ga kito hitari. Saikin, Shinjuku.